Sedge Helm, tak nazywa się nowa płyta brytyjskiej grupy Crippled Black Phoenix, 13 album, jeśli dobrze liczę, wydany 17 kwietnia, czyli niedawno. Colder and Colder, a później Ravenets, to dwa fragmenty z tego albumu. No i to tyle, jeśli chodzi o Crippled Black Phoenix dziś wieczorem. Teraz przenosimy się do Szwecji, aby posłuchać post-rocka, czy też post-metalu. Zespół, który nazywa się, no i właśnie, dlaczego oni tak się nazywają? Sagorsson Leder Motslutet, prawdopodobnie Sagorsson Leder Motslutet. Pięć słów tworzy nazwę tego zespołu. Zespół o tej właśnie nazwie pochodzi z Malmo. W tym roku, 24 kwietnia, czyli też niedawno, wydali swój czwarty album. Jest to szwedzki zespół, grający instrumentalnie i na poprzednich płytach szli bardziej w stronę post-rocka. Nowa płyta to więcej post-metalowych, cięższych brzmień, ale wciąż instrumentalnie. Płyta wydana dzięki labelom Dunk Records, a także A Thousand Arms. To zespół Sagorsson Leder Motslutet, utwór tytule Stravan, ale na szczęście tytuł płyty jest dosyć łatwy. Płyta nazywa się po prostu 4.

Rzymska czwórka. Cztery. To po prostu tytuł nowej płyty grupy Sagor som Leder Moc Lutet prosto ze Szwecji, co zresztą słychać. To był kawałek o tytule Strawan. No i motywem przewodnim tej płyty generalnie jest ziemia, skały i różne geologiczne elementy, które pojawiają się w tytułach, chociaż może niekoniecznie w tym tytule, chociaż nie, trochę też, bo ten utwór nazywa się, jeśli przetłumaczymy ten tytuł na polski, nazywa się Drążenie. I to tyle, jeśli chodzi o Sagor som Leder Mot Slutet. Na szczęście następny zespół ma dość prostą nazwę. A nazwa następnego zespołu to Abrams. Grupa, która, no już myślę, że nieraz w tej audycji się pojawiła. Amerykański band, który w tym roku wydał swój szósty album 17 kwietnia nakładem Blues Funeral Recordings. Ukazała się płyta o tytule Loon. No i sam zespół mówi, że to najbardziej zróżnicowany ich materiał do tej pory. Na płycie jest sludge'owo, ale też często dość piosenkowo i melodyjnie. A muzyka dla fanów grup takich jak Torch, Barons czy Mastodon, to na pewno. Abrams z płyty Loon, utwór Remains.

To był krótki fragment płyty Loon amerykańskiej grupy Abrams. Szósty ich album ukazał się w kwietniu tego roku, a teraz przechodzimy do kolejnej świeżej płyty z kwietnia. To zespół Man Band. Przenieśliśmy się właśnie do Wielkiej Brytanii, bo tam Man Band działa. To w sumie nowy projekt, który zadebiutował w tym roku. Zadebiutował wydaną 17 kwietnia tego roku płytą Strong Man, i to płyta, która brzmi trochę jak taka płyta z przeszłości, ale zespół też nie jest znikąd. Niby debiutują, ale nie są znikąd, bo grupę Man Band tworzą byli członkowie grupy OMS, którą możecie kojarzyć. No i debiut zespołu Man Band ukazał się w kwietniu tego roku nakładem Faith Healer Records. I na tej płycie mamy noise rocka, mamy grunge, jest post-punk, jest hardcore. To ciekawe rzeczy się dzieją na tym albumie. 6 utworów na debiucie i z tych 6 wybrałem dla was kawałek o tytule The Nutter. To grupa Man Band z utworem, a już mówiłem The Nutter, ale z płytą o tytule Strong Man.

Przedostatnia pozycja w dzisiejszym wydaniu programu Pralka to grupa Man Band z fragmentem płyty Strongman. To kolejna dziś nowość z kwietnia tego roku. No i zakończymy jeszcze jedną nowością z kwietnia. To będzie nowość polska. Zespół Mun, M-U-N, wydał 10 kwietnia tego roku nową płytę. Ten wrocławski band, który zajmuje się, powiedzmy, sludge'owym, postmetalowym graniem, wydał płytę numer 5, no i ogłosił, że to niestety będzie ich ostatnia płyta. Zespół zawiesza działalność nie wiadomo kiedy, może na zawsze, przede wszystkim w związku z problemami ze składem, dlatego to nowa płyta, ostatnia płyta, ukazuje się tylko w cyfrowym formacie, nie będzie raczej żadnych koncertów i wielkiej promocji, no i tak zakończy się niestety ich historia. I tak też kończymy dzisiejsze wydanie programu Pralka, kończymy muzyką z Wrocławia, zespół Mun z płyty Ultra, Torched Trails na początek, a później Fallcade. To była Pralka, to zespół Mun, a my słyszymy się oczywiście za tydzień o 22:00, a na facebook.com/pralka.fm za chwilę playlista z dzisiejszego spotkania. Do usłyszenia, cześć!

Każdy piątek o 22 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna.

Zły wieczór Państwu. To jest audycja Flashing Madness w Radio Afera. Jak w każdy piątek po godzinie 23:00 mówi do Was Lech Malendowski, samotny jeździec dzisiaj na żywo z klimatyzowanego studia przy Świętego Rocha. Żarty na bok. Ktoś musi audycję robić długi weekend, długim weekendem. Mam nadzieję, że dotrwaliście przy tych wszystkich grillach do tej godziny. Dziękuję wszystkim, którzy się zebrali mimo sprzyjających okoliczności przyrody przy tak zwanych radioodbiornikach i zapraszam na dwie godziny mocnej, mocnej majowej zabawy przy najlepszej muzie tego i innych znanych światów. Proszę Państwa, co dzisiaj w programie? Poza tym, że nieźle Was wychłostałem na początek płytą sprzed 30 lat, bo ta nowa płyta Impaled na Zaryń, czyli Latex Cult, kończy właśnie 30 lat. Ostatnia płyta stanęli Miarwą na basie, jakoś równolegle w tym czasie opuścił i Impaledów, i Sentence, no i chyba kiepsko na tym wyszedł, ale parę fajnych rzeczy jeszcze dograł. O Jarwie kiedy indziej. Powiem Wam, że Impaled na Zaryń to jest jednak zespół, który szanuję mocno. Na tej płycie oni chyba już ustalili to, co grają do dzisiaj od tych 30 lat. Zresztą tam zadebiutował na perkusji Repe Misantrop. Fajną maksywę, czyli Ryma Kolokowski. On do dzisiaj tam gra te hyperblasty. Kiedy wyszła ostatnia płyta? Eight-Headed Serpent to już 5 lat. Czy jest sens wydawać nowe płyty? Równie dobrze mogliby nie wydawać. Natomiast muszę powiedzieć, że każdy z Was, kto był w Byczynie parę lat temu i widział ich koncert, no chyba był pod wrażeniem tego, że Mika Lutinen kończy za parę dni, jutro? Kiedy on kończy te 55 lat? Proszę Państwa, żebyśmy mieli audycję urodzinową. Nie, on 2 marca jest urodzony. Dobra, czyli już miał urodziny. 55 lat na karku. Był tydzień po operacji przepukliny, gdy przyjechał do grodu w Byczynie. I ze sceny padły przeprosiny i mieliśmy też się spodziewać, że w każdej chwili ten koncert może być przerwany, jeżeli coś się złego stanie. On miał chyba szwy jeszcze wtedy. I faktycznie było coś takiego, że zaczęli grać i w połowie Mika zszedł ze sceny i mówię, oho, chyba koniec, chyba jest karetka i po koncercie, ale nie, wrócił na scenę i skończył grać. Szacun wielki. Pomimo tego wieku tylu płyt dalej dają czadu. To jest specyficzny zespół. Ja rozumiem, że nie każdy to lubi, ale powiem Wam, że momentu, gdy pod koniec 93 roku usłyszałem po raz pierwszy z kasety licencyjnej Morbid Noise płytę Ugra Karma, nie zapomnę nigdy. I to jest moja na zawsze ich ukochana płyta. Co by tam oni sobie już potem nie nagrywali, a mieli parę fajnych rzeczy z dyskografii. Choćby ten Latex Cult, do którego wróciłem sobie po jakimś czasie przerwy. Tak, tu jest ta mieszanka oczywiście black metalu, trochę punka, trochę tego Motorheada. To już się działo na Suomi Finland Perkele. Takie utwory jak właśnie Let's Fucking Die, ten solo na basie. To wszystko się tu powtórzyło i potem już w zasadzie na wszystkich płytach było to samo i bardzo dobrze. Dobra płyta na początek audycji. Myślę, że ta 30. rocznica zobowiązuje. Kolejna płyta. Za chwilę jeszcze powiem co do godziny pierwszej, bo za chwilę jeszcze jedna okrągła rocznica, ale uwaga, mam parę nowości, z czego kilka będzie chwalonych, ale ze dwie, oj, będę marudził dzisiaj. Oj, ci fani mojego marudzenia, możecie zacierać rączki, będzie marudzone za jakieś może pół godziny. Przejdę do pierwszej płytki, na którą będę załamywał ręce, ale najpierw płyta sprzed 20 lat, płyta szczególna, trójka Dissection, Rain Chaos. Po wyjściu z więzienia John reaktywował zespół po 7 latach i nagrał trzecią płytę, która do dzisiaj jest kontrowersyjna. Niektórzy po wielu latach się do niej przekonali i chwalą, inni nadal stwierdzili, że jak to jest, że kiedyś się wszyscy śmiali z Dimmu Borgir, a nad tą płytą się zachwycają, a przecież to jest po prostu kiepska kopia In Flames i tak dalej, i tak dalej. No tak, jest tu melodyjnie jeszcze bardziej niż na pierwszych dwóch płytach. Czy ten Göteborg tutaj wjeżdża? Momentami. Nie da się ukryć, że rzeczywiście
te melodie wydają się być znajome. Natomiast muszę przyznać, że akurat ta płyta mi się podoba. Jest tu czarny rock, tak jak lubię. Do dzisiaj zresztą jest wiele zespołów, które czerpią pełnymi garściami z tej spuścizny Johna i grają podobnie i bardzo, bardzo dobrze. No ja tu na przykład słyszę duże rzeczy, które się potem pojawiły na tych melodyjnych płytach Tribulation. Albo choćby nasi dobrzy koledzy z Into Allied Embrace, oni też sobie potrafią czerpać z tego dorobku. Czy Stellar Blight, najnowszy zespół, który w zeszłym roku wydał świetny debiut. No i co, można? Można, nikomu to nie przeszkadza. No niestety John kilka miesięcy później, w wieku 31 lat, opuścił US, padł na własnych warunkach i pozostaje nam słuchać tylko tych trzech płyt z dyskografii Dissection. Ta skończyła 30 kwietnia, 20 lat i z niej posłuchamy sobie Starless Eon, no i zamykającego krążek Mahakali. Kto wie, czy nie najlepszy utwór na tej płycie. Ciekawe, co o tym sądzicie. Dissection sprzed 20 lat.

To był Dissection z ostatniego albumu Rain Chaos, a 20. rocznica śmierci Johna przypadnie 13 sierpnia bieżącego roku. Czy zrobimy jakieś wspominki? Nie wiem jeszcze, jak wypadnie audycja. Zresztą ja mam zaplanowany urlop na przełom lipca i sierpnia. Bądźcie cierpliwi. Dobra, lecimy z nowościami. Wykrakaliśmy z redaktorem Gajewskim jakiś czas temu. Nie pamiętam, czy on coś przyniósł, czy ja przyniosłem, czy graliśmy. Bewitched wrócił po 20 latach, chociaż jak oni sami w materiałach promocyjnych piszą, nie ma mowy o żadnym powrocie, bo oni się nigdy nie rozpadli, a że akurat no, 20 lat od poprzedniej płyty minęło, do tej płyty wrócimy na przełomie listopada, grudnia, chociaż ona jest najniżej oceniana, ale no, to jest w ogóle rok Bewitched w Trashing Madness, nowa płyta po 20 latach. 20-lecie poprzedniej płyty i 30-lecie debiutu Diabolical Desecration w sierpniu. No i powiem wam, nie spodziewałem się tego, że ten nowy album Diabolical Death Mass będzie tak nawiązanym w prostej linii do pierwszych dwóch albumów i tak mi fajnie wjedzie. Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą lubić ten zespół, nie jest to zespół, który gdzieś tam zdobył szerszą popularność, ale on wypłynął wtedy na fali w połowie lat 90. tej fali retro, czyli nawiązywania gdzieś tam do starego, klasycznego metalu. To fala retro oczywiście wraca co każde pokolenie. I zwłaszcza ten Pentagram Prayer, no był w Trashing Madness ogrywany mocno, pamiętam oczywiście też na kasetach Morbid, no i za to wychodziło. Jeszcze była epka, w zasadzie Split, Glorification, Encyclopedia of Evil, Split z Mardukiem, to też było na kasetce Morbid Noizu. Aha, gdzieś muszę poszukać, to wszystko u mnie zalega na półkach. Covery to były, dobra rzecz, dobry kawał miacha i chyba to się ukazało też w 96 roku w listopadzie, więc no, muszę sobie do kalendarza dopisać. Będzie grane. Wróćmy do tej nowości, bo znowu się w retrospekcję zagubiłem. Świetnie jest, jest dobrze, jest tak, jeżeli nie lubiliście, to nie polubicie, ale jeżeli byliście kiedykolwiek fanem Bewitched, z jakiejkolwiek płyty, zwłaszcza tych dwóch pierwszych, najnowszy album wjedzie wam jak w masełko, słucham sobie tego od dłuższego czasu i jest to muza do wszystkiego i jest tu wszystko tak jak było 30 lat temu, łącznie z tekstami i z tym całym podejściem. No jest dobrze, powiem wam, mogłem wybrać obojętnie które utwory, nawet pierwsze trzy i by było bardzo dobrze, ale jednak trochę się przysiadłem do tej płyty i wybrałem w zasadzie otwierający, bo intro możecie sobie darować. Utwór tytułowy, drugi to Crossing the Styx i trzeci Fear the Revenge of the Reaper, czyli hehe, nawiązanie do utworu Blue Oyster Cult. Lećmy z tym nowym Bewitched, bo na pewno już nie możecie się doczekać.

No elegancko, najnowszy Bewitched po 20 latach przerwy. Pięknie, pięknie, pięknie. Muszę zapisać sobie w kajciku kolejny zespół do podsumowania roku. No szybko idzie. Co mamy? Maj? 1 maja mamy dzisiaj i już mam chyba z 5 płyt, które muszę gdzieś zmieścić w podsumowaniu. Dobra, lecimy dalej z nowościami. Ta się ukaże dopiero za tydzień, ale nie wytrzymałem i przyniosłem już dzisiaj 3 album Greków z Jof Iria. Ja już musiałem sprawdzić, bo byłem przekonany, że poprzednia płyta ukazała się wczoraj, a to już 1,5 roku minęło od Blazing Inferno i pamiętam, że na antenie się niezdrowo jarałem tym krążkiem. Jest to wyjątkowa sytuacja, bo ja się jaram wieloma rzeczami, musicie mi wybaczyć czasem, aczkolwiek Jof Iria gra taki rodzaj metalu, którego ja na co dzień nie słucham i jakoś, nie wiem, gdzieś tam brać metalowa się zachłysnęła podobnym graniem w latach 90., ale jakoś z tego wyrosłem. Czyli taki black metal, ale epicki, pełen patosu, orkiestracje, chóry, jakieś nawiązania do folku greckiego i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś mi to opisał, to bym pewnie pokręcił zniesmaczony głową i powiedział, nie, to ja może nie chcę tego słuchać. No ale to Blazing Inferno jakoś przypadkiem mi wjechało 1,5 roku temu. Pewnie za sprawą, że liderem zespołu jest Jim Mutilator, Grek, który zagrał na pierwszych płytach Rotting Christ i Varatron i to już jakby wpisuje go w panteon wielkich black metalu, nie tylko greckiego. I okazało się, że nadal umie komponować świetne, świetne utwory metalowe. Wiem, że nie wszystkim się to musi podobać, ta muzyka, jak świetnie to rozumiem, z metalem jest naprawdę, wszyscy mają swoje gusta i guściki, powiem tylko, że po prostu zaskoczyło mnie samego, że muzyka, której jakby nie siedzę na co dzień i nie słucham, no tak do mnie trafiła. I z trzecim krążkiem Gone with the Devil, który ukaże się za tydzień w Metal Blade, jest podobnie. Tutaj oni jadą według tego samego schematu, nic nie zmienili, bo nie zmienia się jakby przepisu na sukces. Przyjechali też do nas, jeżeli dobrze pamiętam, na koncerty i pewnie wrócą. Zapraszam do niezłej zabawy z Jof Iria, otwierający Dare to Rebel i I Totem. Proszę bardzo, za tydzień premiera, a u nas już Straszne Błędne z dzisiaj.

Piotr Iria z najnowszego albumu, który premierę ma za tydzień. Lecimy dalej. Pora na zapowiadanie, marudzenie, narzekanie pierwsze. Za 5 północ, w sam raz. Nie będę chyba 5 minut narzekał, chociaż włączcie stopery. No uwaga, ukazała się najnowsza, ostatnia podobno epka zespołu Sepultura, The Cloud of Unknowing. O tym zespole mówiliśmy nieraz, ostatnio choćby przy 30-leciu Roots. No nie mogę, no starałem się naprawdę, będąc fanatykiem pierwszych płyt, wychowując się w zasadzie, jeżeli chodzi o moje poznawanie metalu, na dyskografii Sepultury. Nie tylko na tych wielkich z Ameryki, ale właśnie na Brazylijczyka. Gdzieś tam moja wrażliwość metalowca się kształtowała i no, pewne płyty zostaną we mnie na zawsze. Chcąc, nie chcąc, porównuję się tę dyskografię późniejszą do tych pierwszych płyt i nie ma na to rady. Będąc otwartym po całej tej sytuacji z odejściem Maxa w 96, próbowałem i słuchać i Soulfly'a, i Sepultury. Każdą płytę, nawet jeśli nie kupowałem, to przynajmniej ją odsłuchałem, żeby z czystym sercem powiedzieć: to nie jest dla mnie. No trudno, bez żadnego hejtowania, bez w ogóle stawania po czyjejkolwiek stronie w tym niekończącym się sporze i tych wszystkich dyskusji. Czy oni na pewno się rozpadają, czy to jest tylko pic na wodę fotomontaż, żeby podkręcić zainteresowanie, podbić stawki na nadchodzący, na pewno reunion będzie, oj, będzie reunion, dogadali, to jest wszystko dogadane, te całe bójki między nimi słowne, to jest ustawka. No już nie takie rzeczy słyszę, powiem wam, i to od poważnych ludzi by się zdawało. Powiem wam szczerze, po tych 30 latach od odejścia Maxa, na co wy czekacie, czego wy się spodziewacie? Co wam da to reunion? Czy tylko to, że oni wrócą w starym składzie, będą odgrywać stare kotlety, bo bracia sobie jeżdżą, teraz odgrywają Chaos AD w całości, będą też w Polsce na koncertach i tak, wszyscy się cieszą, bo ja byłem też na tym koncercie w Poznaniu, gdzie odgrywali te stare płyty i się wszyscy cieszyli. I co z tego? No i Max krzyczał: czy jesteście gotowi na prawdziwy brazylijski black metal? Człowiek, który chyba wszystkie płyty Soulfly'a dedykował Panu Bogu. No dobrze, żyć jakoś trzeba. Co do epki Sepultury, 16 minut 30 sekund i powiem wam, że całe szczęście, że to nie jest duża płyta, bo zaziewałbym się na śmierć. Otwiera to wszystko All Souls Rising, za chwilę go posłuchamy, a kończy The Place, za chwilę go posłuchamy. Ten pierwszy jest agresywny, więc no, wszyscy będą mówić: o, stara, dobra sepa, świetnie. Potem jest drugi, czterominutowy Beyond the Dream i tam już zaczyna się ziewać, bo to jest no, dość spokojny utwór, jak na sepę. Trzeci utwór, 2 minuty 52 sekundy, Sacred Books. I tu byłem w szoku, jak można w niecałe 3 minuty tak się znudzić utworem. No i ten Place tam niby jest spokojnie, potem coś się dzieje. Ogólnie niepotrzebne to wszystko jest. Tak jak mówię, czy oni się rozpadną, czy nie rozpadną, czy ta trasa pożegnalna będzie trwała latami. Trochę już mnie to mało co obchodzi. Ja sobie wrócę do starych płyt w każdej chwili. Nie muszę już na nic czekać. I nie ma w tym starometalowego narzekania. Raczej pogodzenia się z faktem, że pewne rzeczy się już nie zmienią. Posłuchajcie sami tych ostatnich ponoć wyrzutów talentu Sepultury. Bez już komentarzy, kto jest prawdziwą Sepulturą, czy bez braci, czy to jest cover band, czy nie. To już jest za chwilę i tak przeszłość i nic nie znaczy. All Souls Rising, The Place, z najnowszej epki The Cloud of Unknowing, zespołu niegdyś wam dobrze znanego Sepultura.

Nowa epka Sepultury. No comments. Kolejna rzecz, na którą sobie pozwolę. Narzekanie drugie. Six Feet Under po 2 latach wraca. Chris Barnes jest nie do pobicia. Po prostu nie wytłumaczysz, może nie powinien już nagrywać płyt. No, nie poddaje się. Trzeba mu to oddać. Jest konsekwentny. Od lat nagrywa beznadziejne płyty, jeżeli chodzi o Six Feet Under, i nic się nie zmieniło. Koniec spoilerowania. No jak się spodziewaliście, że po 2 latach on już wrócił do normy, bo tak się mówiło, że odstawił używki i jego wokal, że tak powiem, no brzmi niby lepiej niż na tych poprzednich płytach, na których tylko skrzeczał. Nichuchu, złota rybko. Jest płasko, jest nudno, jest beznadziejnie, nic się nie dzieje. Trzecia płyta z udziałem Jacka Owena z Kanibali. Też tutaj się jakby kompozycyjnie, to jest wszystko niepotrzebne. 3 utwory, Mr. Blood and Guts, Mutilated Corpse in the Woods, Unmistakable Smell of Death. W tekstach też się nic nie zmieniło. Six Feet Under. No szacun, Krzysiu, za to, że się nie poddajesz.

Ta. Najnowszy Six Finader, jak sami słyszeliście, bez zmian. Pora na kolejną nowość. Zespół nikomu nieznany, podrzucony przez bardzo dobrych kolegów z Noise Magazine. Ord z H na końcu. Jak to sami napisali, co by było, gdyby Gojira już od pierwszej płyty grała death metal. Naciągane to jest porównanie, bo Gojira przecież bardzo mocno, jeżeli chodzi o te wpływy defowe na drugiej czy trzeciej płycie, czerpała garściami z dorobku takiego znanego wam zespołu jak Morbid Angel. No i na tej płycie Blind in Abyssal Realms, debiut Amerykanów z Vermont, słychać ten Morbid Angel, ale to jest dużo progresji. Tu są utwory trwające po 10-12 minut. Tylko 5 na płycie, 43 minuty i nic się nie nudzi. No, okładka sugeruje to jakieś tematy lovecraftowe, Cthulhu i tego. Posłuchajcie sami. 10 minut, trzeci utwór, Phlegrean Fields, zespół Ord. Death metal, ale trochę inaczej.

Amerykanie z Ord z debiutanckiej płyty. Dobra, jeszcze się nie żegnamy, jeszcze zostało pół godziny. Trochę będę wywoływał do tablicy teraz Amerykanów zespołu Down, bo od 19 lat nie mogło wydać nowej płyty i to się przeciąga i przeciąga i ponoć Kirk z Crowbara mówił ostatnio, że gdzieś ta płyta ma się ukazać przełom października, listopada. No by. Czy będzie fajna? Nie wiem. Czy koncertowo będzie fajnie? Nie wiem, przekonamy się za miesiąc na Mystiku. Tymczasem płyta sprzed 29 lat, z przymrużeniem oka, bo nie doczekałem tej 30-tki. Ona wypadnie bodajże we wrześniu przyszłego roku, ale być może tego utworu akurat nie zagram, a będzie to zamykający krążek Nothing in Return, Walk Away, 9-minutowy walec. Pamiętam, jak na trasie promującej ten krążek byłem na koncercie w Stodole Warszawskiej, to był jakoś marzec 2008. Grali ten utwór i grali fajnie połączony Bury Me and Smoke, świetny medley wyszedł. Oni grali chyba 2,5 godziny wtedy. Ja pamiętam, że skacząc cały ten czas, a już nie byłem wtedy młodzikiem, pod sceną, marcowy, zimny dzień, wyszedłem na dwór po koncercie zaczerpnąć świeżego powietrza i zemdlałem pyskiem w żurzel mokry. Całe szczęście byli przy mnie koledzy, dzięki, do dzisiaj jestem wdzięczny za to. No ale wyglądałem jak 7 nieszczęść, jeszcze wracałem do Poznania pociągiem, żeby nie było zero alkoholu, bo ja na dworcu miałem zaparkowane auto, którym jeszcze jechałem kilkadziesiąt kilometrów wtedy z dworca w Poznaniu, więc wyglądałem kiepsko, a twarz miałem mocno zrytą po tym upadku. No dobry to był koncert, nie zapomnę go nigdy. Mam nadzieję, że wspomnienia będą trochę inne na Mystiku, że płyta będzie fajna i że wszyscy się będziemy dobrze bawić koncertowo i słuchając krążka w domowym zaciszu. A zatem panowie z Down, ja wiem, że ta płyta już jest nagrana i teraz już tylko szlifujecie to wszystko. Trzymam kciuki, no bo mam słabość do tego projektu. Przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, projektu założonego przez członków takich zespołów jak Pantera, Crowbar, Corrosion of Conformity czy I Hate God. No i skład w zasadzie się nie zmienił. Do składu doszedł Pat Brothers, obecnie basista Crowbara, wcześniej Goathawk. Wszystko w rodzinie. Lecimy z tym Downem, bo utwór ten lubię bardzo. On wcale nie zamyka dzisiejszej audycji, bo na koniec będzie jeszcze coś bardziej smętnego.

Pięknie kończy się ten album zespołu Down sprzed 19 lat. No czekam, czekam na następcę. Te dwie epki zapowiadały się nieźle, ale miały być docelowo 4, skończyło się na 2. No i czekam, czy ten album będzie zatytułowany Down 5. Czas pokaże. Na razie ten singiel, jeden cover śmieszny, chyche z teledyskiem, który wyszedł niedawno. Nie, to nie jest to. Nie, to nie o to chodzi. Kończymy Flashing Madness dzisiaj. Ja też już bym chciał odpocząć. Niekoniecznie przy grillu. Za tydzień jeszcze nie wiem, co będzie. Na pewno będzie audycja na żywo. Czy w jednoosobowym, czy w więcej osobowym składzie. To jak zwykle wyjdzie w tak zwanym praniu. W ciągu tygodnia będę wszystko wiedział. Na pewno będą starocie, będą nowości. Widzę, że się worek otwiera z tymi nowościami. Dużo ciekawych rzeczy na pewno za tydzień. Oczywiście od 23. A zatem na koniec Ukraińcy z Drut wydali epkę po roku od ostatniej płyty. No oni nas nie rozpieszczają tymi płytami. Wydają je średnio raz na 4 lata. Myślę, że na nowy krążek jeszcze przyjdzie poczekać, więc epka Widliga, czyli Odwilż, musi nam wystarczyć 20 minut. Nie zagramy całej, na szczęście nie. Nie będę was tak do snu usypiał akurat całością. Za to dwa utwory 7-minutowe, czyli 14 minut. Pamięć i mit i wieczności. Ukraińcy z Drut do godziny 1:00 w Trashing Madness w Radiu Afera. Mówił do was Lechu Malendowski. Do usłyszenia za tydzień i złej nocy.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera, 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.